0: mindig óvja meg minden rossztól.
1: لنحمل سلام المسيح إلى عالمنا لكي يحيا في الرجاء والمحبة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa, aby świat miał życie. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre Dame, możliwa dzięki synergii kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polacchi.
0: Köszöntöm szeretettel a lengyel zarándokokat.
3: 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo
0: Levoniukot, és 12 társát, a vértanukat. Ők egészen vérükig ontásáig védelmezték a katolikus egyházhoz való tartozásukat, és Péter utódával való közösséget, miközben hűségesek maradtak a hagyományukhoz. Közbenjárásukra bízom Krisztus tanítványainak egységét és azokat a katolikusokat, akiket ma hitük miatt üldöznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per il suo universale ministero apostolico e le sue intenzioni. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera alla benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo ora un appello per la regione del Tigray in Etiopia. I am following with deep concern the situation where hostilities have once again broken out. I extend my heartfelt plea to all parties